0: Domino.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta